byliśmy ze siebie, ja na byliśmy ze siebie, ja na byliśmy ze siebie.